także je lecisz. Jednak albo ujrzeć chcesz, trechisz, ja na to wtasz.